0: Katarzyna from Poland.
1: Ja uwielbiam to radiostację.
2: Vladivostok FM!
1: Vladivostok FM!
2: Okay, time for Leningrad!